0: normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Gdzie? Aha! Gdzie?
1: Tolik past na pozici třetí se svou skladbou Vemře to za mě. A teď už, kolik tady máme týdnu, celkem 6, pozvíme neprýděm Katarzia. Tentokrát tedy druhá.